nyimbar kuindin wego legi bugo lego dongen ni bie ningo kuindin kyo do kwani panwa ah

Lone ngada do gamon awang pierdo baba habari ma chue tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin koro megi me beri kone mungu pichem chem dere we pite kudi komi na me